Proszę zgodnie się przyłożą, przyszedł na czynienie drogi. Dorotwienie, nie wysoko ciężkie, i przy podłogu, zarazienie.